Dayasami. Ya vea cómo corre a Diga. Va a correr a Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca, Deca